Sheldon thought it, Sheldon thought it, Sheldon the man. Nic se ne poate, życie ustali, dzień się mleć.